0: Moscú. Pesmo Scoop. Na Actual. Na Actual.
1: Mega družba i mega atmosfera. Mega fešta, hej, hej, mega fešta. To je Aktualova mega